0: Si te ocurre que cada mes tienes un susto con la factura de la luz y el gas, presta atención. En Gana Energía hemos establecido un coste continuo, sin subidas ni bajadas, dependiendo la hora del día. Así podrás tener la tranquilidad de pagar siempre lo mismo. Llámanos al 601 189103 y te ayudaremos a reducir el coste de tus facturas.
1: Fórmula Hit, la radio como a ti te gusta.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja